0: Baketo Swaza ari ku line.
1: Karesebo.
0: Wanje sebo.
1: Rokirale muzamuru, ubuye busa byende district.
0: Yesebe buyende.
1: Umwana yagwira muziki.
0: Ee.
1: Becha yachategera.
0: Chakuba tyo ni DJ Fanta.
1: Takoya tyo ni DJ Fanta mwene mwene.
0: Yesebo
1: wasaba ku radio kichamuka.
0: Wanje sebo.
1: Utabaku.
0: Mm.
1: Radio kichamuka.
0: Radio
1: kichamuka. Oli mungi.
0: Yeso.
1: Jamaa sio kweleza igwaya.
0: Akala be buyende bana mkize. Baketo Swaza. Kemba kata

0: pochi di toto gase ari kula ibi
1: eso
0: wansebo
1: wanje tamuto jackson atwe kigeze reinga
0: yesebo eiringa
1: eiringa makidera
0: yesebo
1: tafso jana goberera ino mwana wa kavino
0: we bale kumwenda
1: kabereze kumuchalange na yote jastina
0: ndi yetereze
1: Bona betereze.
0: Kare sebo.
1: Bela ngotu
0: Amina.

0: nenga bayo zamwani kenzo kuletera abasenego nkuletera na abasenego abasenego baba nonga bayo zamuzigi
1: baba
0: ati ndikulaga bulichimu abasenego baba

0: Postaci! Ja nie, to ja nie mogłam! To ja nie mogłam!
1: To ja nie mogłam! To ja nie
0: mogłam! To ja nie mogłam! To ja nie mogłam! To ja nie mogłam! To ja nie mogłam! To ja
1: kati ngo passwords azimanyi nangamba mami nterako data nsobola communicating nawe bulungi ne mugamba ate omwagaza kinga zonna nga media zonna media handles zonna ziliko zilimu password katembe nangamba

ne mutima gwange wajawa sho ukome bino babe birwachi wanchawa ngochidi ni adamu olikawa ze nongera kutawa ata yugo yongera kutawa.